zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

sabe.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach! Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. MOSiR, Kielce, ulica Żytnia 1. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Reklama.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: No to dzień dobry, no to cześć, no to zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Oczywiście, jak zwykle o tej porze zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Magdą Tkaczyk, która przypomni nam najważniejsze wydarzenia minionych kilku dni, no minionego tygodnia po prostu, inaczej powiedzieć się nie da. Sprawdzimy, co najważniejszego działo się w poszczególnych dniach. Taki retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia będziemy mieć. Oprócz tego ja oczywiście zapraszam na pozostałe tematy, które dla Was przygotowałem. Odwiedzimy Muzeum Szybkowskich. Będziemy również u burmistrza Marcina Piszczka. Jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Być może odwiedzimy także Kielecki Teatr Tańca i Wojewodę Świętokrzyskiego. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, między innymi oprócz przeglądu wydarzeń tygodnia, będzie podsumowanie wiadomości sportowych, będzie coś związanego z ekologią, będzie trochę świętokrzyskich ciekawostek, no oczywiście nie zabraknie sportu, co jest grane, a na koniec kryminalne świętokrzyskie. Sporo tego, jak na jedną godzinę. W związku z tym zaczynamy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 8 milionów złotych trafi na przebudowę Centrum Kultury w Jędrzejowie. Gmina otrzymała unijne dofinansowanie. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru, termomodernizacja budynku oraz zakup nowych instrumentów muzycznych. Nie zwalniają tempa inwestycje w stolicy Świętokrzyskiego w Kielcach, tyle że drogowe. Miasto dostało blisko 3,5 miliona złotych na remont ulicy Radomskiej. Prace obejmą także zachodnią jezdnię ulicy Tarnowskiej.
6: Wtorek.
8: W Bobrzy zakończono rozbudowę odcinka ulicy Staszica oraz przebudowę mostu nad rzeką Bobrzą, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
9: Budujemy drogi, poprawa to jest bezpieczeństwa przede wszystkim, udrożnienie tych dróg, przepustowość i różne elementy drogi, czyli chodniki, przejścia dla pieszych i przede wszystkim ekologia.
8: Gmina Miedziana Góra na inwestycje dostała prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych rządowej dotacji.
6: Środa.
8: Dwa potężne huki przypominające odgłosy wybuchów usłyszeli dziś rano mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Niepokojące dźwięki było słychać m.in. w okolicach Kielc, powiatu kieleckiego, Jędrzejowa czy Staszowa. Jest komunikat służb. Huk spowodowany był przelotem myśliwców. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. A dziś pierwszy dzień jesieni. Są pytania, jaka będzie pogodowo. A specjaliści podpowiadają, jak się do niej przygotować. Można się zaszczepić przeciwko grypie, podpowiada świętokrzyski NFZ.
10: Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, oraz ciężarne i kobiety w połogu.
8: Szczepionkę można przyjąć na przykład w aptekach. W regionie świętokrzyskim takich aptek jest 37, a listę można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Tymczasem w stolicy świętokrzyskiego na stronie kieleckiego ratusza można znaleźć listę projektów w kieleckim budżecie obywatelskim. Dziś rusza głosowanie, jest 77 pomysłów.
6: Czwartek.
8: Blisko 20 tysięcy przejeżdżających pojazdów dziennie i niebezpieczne wypadki drogowe. Już niebawem w Górnie zbudowany zostanie chodnik, o który długo walczyli mieszkańcy miejscowości. Rozpoczęcie tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa inwestycji zapowiedział wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
9: Cała droga będzie przebudowana, czyli chodniki po jednej i po drugiej stronie. Będzie to połączenie od Targu do Radlina. Cały ten ciąg będzie przebudowany łącznie z chodnikami, przejazdami, oświetlenie, doświetlenie miejsc dla pieszych.
8: Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. A tu już prace dawno się skończyły i Małogoszcz ma nowoczesną siedzibę biblioteki. Została oficjalnie otwarta. Placówka powstała za ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Nowe miejsce do zabawy powstało z kolei w stolicy świętokrzyskiego. W okolicach Naruszewicza w Kielcach jest nowy plac zabaw zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Są huśtawki, piaskownice, ławki i stojak na rowery.
6: Piątek.
8: Coraz droższe tankowanie samochodów z silnikami diesla, lekki oddech mogą za to złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
11: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej.
8: Teraz na świętokrzyskich stacjach za benzynę płacimy średnio 7 zł i 94 grosze, za olej 9 zł i 1 grosz. Nie wysiadamy jeszcze z samochodu, ale teraz będzie o bezpieczeństwie, bo odblaskowe misie trafią do dzieci w całym województwie świętokrzyskim. Przekaże je specjalna strefa ekonomiczna Starachowice. Odblaski będą rozdawane przez policjantów podczas spotkań i akcji profilaktycznych. Takie działania prowadzą m.in. mundurowi w Jędrzejowie, którzy od początku września odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
7: To był przypominajkowy, nasz całkowicie retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła nam na antenie Magda Tkaczyk. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy również trochę o minionym tygodniu porozmawiali, również trochę o upływie czasu, również trochę o tym, co przed nami i co przyniesie nam jesień. No właśnie, jesień w tym tygodniu się rozpoczęła, no a jeżeli mamy tę astronomiczną, jeżeli mamy kalendarzową, to jak połączyć i kalendarz, i astronomię? Tylko i wyłącznie w jednym miejscu jest to możliwe. Zabieram Was na spotkanie z Janem Szybkowskim do Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie. A rozmowę tę przeprowadziłem właśnie w pierwszy dzień jesieni.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: Mamy jesień. W tym roku przywitaliśmy ją w tym samym dniu. Mówimy tutaj o tej astronomicznej, kiedy rozpoczyna się również kalendarzowa. No i wchodzimy w takie obszary związane z kalendarzem, z czasem i z porami roku. A jeżeli tak, to odwiedzamy również Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, bo tam czas jest pojęciem wyjątkowym i na czas chyba wydaje mi się, że patrzy się zupełnie inaczej gdzie indziej. Żeby nie powiedzieć, że tam czas inaczej płynie, to za chwilkę sprawdzimy. Ze mną Jan Szybkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie dyrektorze, to jak to jest z tym czasem u was? U was faktycznie czas inaczej płynie i inaczej się na niego patrzy?
12: No czas myślę, że płynie tak samo, natomiast inaczej się na niego patrzy. No, na pewno jest możliwość lepiej się mu przyjrzeć i lepiej się nad nim zastanowić. Chociaż dzisiaj akurat możliwości są znacznie gorsze, bo jak wiadomo, zegary słoneczne pokazują czas tylko wtedy, kiedy na niebie świeci słońce. A dzisiaj mamy bardzo duże zachmurzenie. Wielka szkoda, ponieważ w związku z tym, z równonocą jesienną, to jest jeden z tych dwóch dni w roku, równonoc jesienna i równonoc wiosenna, kiedy zegary słoneczne pokazują czas dokładnie tak jak na nowocześniejszych czasomierzach, ze względu na to, że i dzień, i noc mają po 12 godzin. Nie trzeba stosować wtedy żadnych odliczeń, tylko wystarczy spojrzeć na którykolwiek zegar słoneczny, żeby wiedzieć, która aktualnie jest godzina. No, dzisiaj trzeba sobie mocno to wyobrażać ze względu na gęste chmury, które kłębią się nad Jędrzejowem.
7: To podobno cyklon Ulf tak sprawił, że takie zachmurzenie jest nad całym naszym regionem, nie tylko nad Jędrzejowem. Ale wróćmy do tego, co się u was dzieje. Panie dyrektorze, mam pytanie. Być może niektórych to pytanie zaskoczy. Myślę, że pana nie. Czy dużo już pestek jest na wystawie?
12: Tak, wystawa to pestka Mikołaja Kowalskiego to jedna z takich wystaw, które pozwalają przyjrzeć się czasowi jeszcze bardziej. I tutaj no, muszę powiedzieć, że jest to wystawa z serii Przypisy do mikrokosmosu. Taki projekt wieloletni, zaprojektowany przez Matyldę Prus i Stacha Szabłowskiego, znanych kuratorów z Warszawy. Taki projekt, który ma na celu organizację serii wystaw współczesnych artystek i artystów, którzy będą w tych wystawach nawiązywać jakoś do naszych zbiorów. Tacy artyści przyjeżdżają do nas na tygodniowe rezydencje, czyli na tygodniowe pobyty. Mają możliwość dokładnego zwiedzenia zarówno ekspozycji stałych, jak i magazynów. Dowiadują się wszystkiego o historii muzeum. No, mogą oglądać i wyciągać co chcą, oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. A następnie na podstawie tego, co zobaczyli, co, czego się dowiedzieli, co zrobiło na nich jakieś wrażenie, tworzą swoje własne projekty, których rezultatem jest wystawa. Dla nas jest to zawsze bardzo wielka niespodzianka, co z tego wyjdzie. Nie zawsze musi to być wystawa inspirowana czasem, ale w tym wypadku akurat tak jest. Ze względu na osobę artysty Mikołaja Kowalskiego, który mieszka i pracuje w Lublinie, studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureat wielu nagród, wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. I to, czym się zajmuje w swojej twórczości, to jest na ogół w różny sposób pojmowany czas. Jeżeli chodzi o sposób jego wyrażania, jego działania, to jest on malarzem, ale też, ponieważ interesuje się bardzo przyrodą, więc takie motywy przyrodnicze też często się u niego pojawiają, jak również często robi takie dosyć skomplikowane elektroniczne instalacje, nieraz takie trochę pure nonsensowe i takie nonsensowne i takie, takie absurdalne, wydawałoby się, a często dowcipne. Te wszystkie motywy znalazły się w naszej wystawie Topestka, do której no, takim kluczem była rezydencja, którą odbył w roku ubiegłym, w 2025. Bardzo żeśmy się zastanawiali, co z tego powstanie. Pamiętam, że pokazywałem wszystko dokładnie artyście. Artysta no, oczywiście poznał naszą kolekcję zegarów słonecznych i dawne mieszkanie Feliksa Przypkowskiego i tu zafascynowała go podręczna biblioteczka Feliksa Przypkowskiego. To jest taka biblioteczka, która nie zawiera jakichś szczególnie cennych starodruków czy bardzo rzadkich książek, ale oddaje ducha fascynacji odkryciami naukowymi przełomu XIX i XX wieku. To ja mówię zwiedzającym, że to jest taki podręczny internet. Taka tematyka książek jest bardzo szeroka. Ja pamiętam, że przyłapałem w pewnej chwili artystę na czytaniu książeczki pod tytułem Kleje i Kity. Ale książeczka, która ostatecznie bardzo go wciągnęła, to była taka książeczka wydana gdzieś na początku XX wieku, zatytułowana Metodyka wycieczek krajoznawczych. Tam w poszczególnych rozdziałach było napisane, jak wędrować, czy piechotą, czy rowerem, czy może jakimś innym środkiem lokomocji, jak obserwować, jak gromadzić zbiory, jak prowadzić notatki. No i artysta uznał, że jego wyprawa do Jędrzejowa też jest wycieczką krajoznawczą i zaczął robić wędrówki po Jędrzejowie i okolicach właśnie zgodnie z tymi wskazówkami zawartymi w tej książeczce. Rezultat okazał się zupełnie zaskakujący. Otóż punktem wyjścia całej wystawy jest niepozorna torba. Torba po zakupach. Torba z wyblakłym wizerunkiem owoców i napisem Power of Frozen, którą artysta znalazł na skraju Jędrzejowa nad brzegiem Brzeźnicy w okolicach obwodnicy miasta. Taki ślepy zaułek, w którym rosły mirabelki. To te mirabelki początkowo przyciągnęły artystę to miejsce i zaraz zorientował się, że miejsce to jest wykorzystywane przez takich przymusowych wędrowców, osób bezdomnych, którzy wykorzystują to miejsce do raczenia się mocnymi trunkami zagryzanymi tymi właśnie mirabelkami. Ta torba, artysta uznał, że jest to bagaż. Że jest to bagaż kogoś, kto jest podróżnikiem, zwłaszcza, że nosi ona ślady wielokrotnych napraw, które ktoś pracowicie zszywał ją igłą z nitką. Artysta zabrał tę torbę, jest ona umieszczona na wystawie, a obok niej trzy wielkoformatowe obrazy, które są powiększonymi fragmentami tej torby, tego pozornie bezużytecznego, bezwartościowego przedmiotu, z odtworzonym fragmentem fotografii zamarzniętych owoców i faktury tejże torby.
7: A co dalej z historią tej właśnie rzeczonej, znalezionej torby, jak również i pestki, która jest motywem przewodnim na wystawie To pestka w Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie? O tym już za chwilę.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: To wracamy do Jędrzejowa. Wracamy przede wszystkim do Muzeum imienia Przybkowskich i do rozmowy z dyrektorem. Moim i waszym gościem jest Jan Przybkowski, a przypominam, że rozmawiamy przynajmniej do tej pory o wystawie To pestka, którą możemy oglądać jeszcze w muzeum i zdaje się, że przez jakiś czas również jeszcze będzie do naszej dyspozycji. No i wracamy również do tej wyjątkowej torby, która stała się przyczynkiem, czy też przyczółkiem do tego, żeby wystawa miała w Jędrzejowie właśnie taką formę.
12: Zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie górną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, pod sufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i naszych zbiorach.
7: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawy. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
12: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie wystawa będzie jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na przystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
7: No, doskonały sposób na zachęcenie młodzieży również do tego, żeby muzeum odwiedzić. A poza tym to pamiętajmy, że po prostu wystawa jest arcyciekawa i to jest kolejny powód, dla którego warto to do muzeum wstąpić i popatrzeć na tę ekspozycję. Panie dyrektorze, jeżeli już zaczęliśmy od jesieni, to proszę nam zdradzić trochę, jak ta jesień będzie wyglądać. No wiemy już, że macie plany przedłużenia wystawy. A co jeszcze dziać się będzie w Muzeum Szybkowskich?
12: No, mamy plany przedłużenia wystawy oczywiście, ale też mamy takie plany, które z punktu widzenia odwiedzających nas gości może nie są specjalnie interesujące, ale dla nas są interesujące bardzo, a są to różne remonty i takie delikatniejsze i takie poważniejsze. Mamy w planie wymianę pieca w kotłowni, co sprawi, że będzie można, będzie po prostu taniej, cieplej i sprawniej. Mamy też plany, żeby trochę odświeżyć pewne miejsca, które tego wymagają. No i generalnie przygotować muzeum tak, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się w nim komfortowo.
7: No to do tych planów i do tych bieżących wydarzeń jeszcze będziemy sobie wracać. Jak na razie przypominamy, że wystawa Topestka trwa, na którą zapraszamy cały czas. A ja dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem panu szczerze, że jestem ciekaw, zwłaszcza tego zegaru pestkowego i tego, ile tych pestek wiśni po całej wystawie będzie na liczniku. Obstawiamy tak mniej więcej, ile to może być?
12: No, trudno powiedzieć, ale warto przyjść i ocenić.
7: I zobaczyć naocznie o tym, co dzieje się w Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, opowiadał dyrektor Jan Szybkowski. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję również.
7: A ja już teraz chciałbym zachęcić was do tego, żebyście wyjątkowo wzięli wasze telefony komórkowe do ręki i zagłosowali w pewnym plebiscycie. Cuda Polski 2026. Trzy lokalizacje walczą właśnie o to miano. Które to lokalizacje? O tym za momencik na antenie.
6: Ranking Świętokrzyskiego.
7: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż trzy. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych, obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych, tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie. Połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. No i jest jeszcze jedno miejsce w naszym regionie, na które można oddać głos. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
6: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
7: Słuchajcie, moi kochani, nie wiem, czy wy również. Ja w miniony piątek dostałem bardzo ważną informację. Alert RCB, komunikat, który brzmiał tak. Woda w części gminy Chęciny, Morawica i Piekoszów, pochodząca z wodociągu Chęciny, nie nadaje się do spożycia. Śledź komunikaty Urzędu Miasta i Gminy. O co chodzi? No oczywiście chodzi o pewnego rodzaju zanieczyszczenie. W związku z tym apelujemy, żeby po prostu tej wody nie pić, nie spożywać i śledzić komunikaty. To naprawdę bardzo ważne. W związku z tym oczywiście apelujemy do Was o to, żeby postępować zgodnie z założeniami w tej właśnie sytuacji. My natomiast przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Byliśmy już w Muzeum Przybkowskich. Za nami również przegląd wydarzeń tygodnia. A co przed nami? No przed nami między innymi już za kilka sekund na antenie wizyta w Kieleckim Teatrze Tańca. A to dlatego, że Kielecki Teatr Tańca, można by powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, że z kopyta rusza w sezonie artystycznym 2026-2027. A to dlatego, że szykują się już na początku sezonu aż dwie premiery. I właśnie o jednej z tych premier już za moment sobie porozmawiamy. Powiemy o spektaklu Wadium i o tym, o czym opowiada. Będą na antenie twórcy spektaklu, będzie choreograf, będzie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, a więc same dobre wiadomości już za momencik na antenie nam się pojawią. Oprócz tego przypominam, że za kilka chwil spróbujemy także podsumować wiadomości sportowe minionych 7 dni. powiemy sobie nie ukrywając, w głównej mierze o piłce nożnej, bo co prawda trwa reprezentacyjna przerwa i mecze ligowe się nie odbywają, no ale przecież nie samą ekstraklasą człowiek żyje, są także wszelkiego rodzaju wydarzenia około boiskowe i o nich głównie sobie powiemy. Powiemy również o naprawdę dużych pieniądzach, jeżeli już jesteśmy przy temacie ekstraklasy, bo tak to właśnie wygląda i takie wiadomości także przyniósł nam miniony tydzień. No a oprócz tego będziemy także w lesie. I to dosłownie w lesie. Nie dlatego, że zbliżają się pierwsze w Jędrzejowie zawody dla grzybiarzy, ale dlatego, że świętokrzyska policja apeluje o nasze bezpieczeństwo w czasie wszelkiego rodzaju wypraw do lasu. Nie tylko tych ze zbieraniem grzybów, ale różnorakich. I o tym także sobie powiemy. Powiemy o takim specjalnym spocie, który został nagrany, wypuszczony w sieć. No i okazuje się, że cieszy się całkiem sporą popularnością. A dlaczego? Ano dlatego, że seniorzy wzięli w nim udział, a więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu zostańcie z nami na 93 i 2 FM w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: Radio Złote Przewoje 93 i 2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: To zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od tych wiadomości sportowych, piłkarskich i okołopiłkarskich.
13: Sportowe świętokrzyskie.
7: Piłka nożna. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Exwood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa, 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17.30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył 2 bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał 2 rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17.30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych, na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. I tutaj również ciekawostka, bo najwyższą frekwencją może pochwalić się Lech Poznań. Na jego mecze przychodzi średnio 31 tysięcy widzów. Łącznie wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wynosiły 301 milionów złotych. To o 81 milionów więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad 1/4 tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu wpłynęło ponad 88 milionów złotych. Druga była Jagiellonia Biały Stok za swoich zawodników otrzymała prawie 75 milionów złotych. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. Klub odnotował znakomite wpływy z transferów. Natomiast w strukturze kosztów Korony Kielce zastanawiać może wysoki udział wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 84% przychodów ogółem, bo było to 31,3 miliona przy tych 37,5 milionach przychodu. Wskaźnik ten przekracza rekomendowany przez UEFA limit 70%. Na same pensje pierwszej drużyny wraz ze sztabem klub przeznaczył prawie 28,5 miliona złotych, na administrację 3 miliony, a na drugą drużynę i młodzież niecały milion złotych. W bilansie transferowym Korona zanotowała minus 9,2 miliona złotych.
13: Ciekawe świętokrzyskie.
7: Dzisiaj o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
14: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
15: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
16: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
17: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
18: Kładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
19: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
20: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
7: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinny powinni sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112, opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
0: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
21: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
0: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
21: I właśnie, tak to się robi.
0: Dziękuję bardzo.
21: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
0: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
7: I nie sposób się z tym nie zgodzić, bo lepiej zgubić grzyba niż siebie. Tak, tak, to jest całkowita prawda. A my przechodzimy do dalszej części magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jak już mówiłem kilka minut temu, odwiedzamy Kielecki Teatr Tańca, który szykuje się do pierwszej w tym sezonie artystycznym premiery. O szczegółach na początku dyrektor KTT Elżbieta Pańtak.
22: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo. I również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do open callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
1: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadzium, to jest takie stare polskie słowo, jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem, robimy też spektakl już trzeci tydzień, praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres, mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Wracamy do Wadium, wracamy do KTT, wracamy do twórców tego właśnie pierwszego w tym sezonie artystycznym spektaklu.
2: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwójkiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Gdzie jedną słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, o czym innym i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy i jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
1: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
2: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
1: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy, to jest dość duża grupa i jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zamieniają się między innymi ludźmi, też jak po prostu jakiś syntez się dzieje, też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie i to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć, czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
3: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować z pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracy

0: współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
1: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać. Nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie w 2001 roku. Ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali i u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielskiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielskiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz relaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: A zaczniemy sobie od niezwykłych niezwykłości, oczywiście wprost z regionu świętokrzyskiego, bo przecież nasz region pełen jest tajemnic, pełen jest legend, pełen jest opowieści i chyba nie ma miejscowości, w której jakaś legenda nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście Prym wiedzie w tym okolice Świętego Krzyża, bądź też Nowa Słupia, bądź też Bieliny, bądź też Łysica, no ale są również inne miejscowości, które mogą legendami się pochwalić. I wyobraźcie sobie niezwykłą wystawę, przenoszącą nas w świat lokalnych legend, tajemniczych stworzeń i niezwykłych historii. Bestiariusz Buski właśnie powstaje w Busku Zdroju. To artystyczna opowieść inspirowana legendami związanymi z miastem i jego okolicami. Punktem wyjścia dla artysty stały się legendy buskie Franciszka Rusaka, regionalisty, historyka, etnografa, pisarza i miłośnika Buska Zdroju. Na 12 planszach możemy zobaczyć

0: różne prace i oczywiście są to prace nawiązujące do tych buskich legend i buskich wierzeń. Jak podkreśla Dorota Górczyńska-Bacik, specjalista do spraw edukacji artystycznej w Buskiej Galerii Sztuka Villa Polonia, nie jest to dosłowne zilustrowanie legend. Artyści sięgają do ich świata i tworzą własną współczesną interpretację. Tworzą współczesny wizerunek bohaterów i motywów obecnych w buskich legendach. Wśród nich między innymi znajduje się Szczudlarz, utopiec ze stawu niemieckiego, Nurek, a także postacie i motywy związane z zimnymi wodami, Byczą Górą czy Kwiatkową Górą. Jedna z najbardziej niezwykłych opowieści dotyczy właśnie Nurka, bo według legendy był to ogromny stwór przypominający wielkiego jaszczura. Miał mieszkać w podziemnych tunelach i wychodzić na powierzchnię tylko po to, by zdobyć pożywienie. Najbardziej upodobał sobie owce i cielęta. Mieszkańcy długo nie potrafili sobie z nim poradzić. Nurek był niezwykle czujny i kiedy tylko słyszał zbliżających się ludzi, uciekał i znikał w grzęzawisku. W końcu o pomoc poproszono rycerza, Dzierżka. Ten zdołał zranić potwora z kuszy, ale Nurek uciekł i schował się w błocie. Nurka i inne istoty z lokalnych legend można obejrzeć od 27 września. Wernisaż w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia. Nie zabraknie również dobrej muzyki, a wystawę będzie można oglądać do 27 października, a więc przez miesiąc. No nie wiem jak wy, ale ja postanowiłem przypomnieć sobie te buskie legendy. A z Buska wprost do Pińczowa, więc zostajemy na Poniedziu. Zabytkowe świeczniki oraz porcelana trafiły do zbiorów Regionalnego Muzeum w Pińczowie. Cenny dar przekazali Barbara i Witold Wrotek, polskie małżeństwo od lat mieszkające w Stanach Zjednoczonych. To uroczyste przekazanie eksponatów było jednym z obchodów 598. rocznicy lokacji Pińczowa, a odbyło się 18 września. Witold i Barbara Wrotek mieszkają w okolicach Bostonu, jednak od lat pielęgnują więź z Polską i jej dziedzictwem. Witold Wrotek kolekcjonuje przedmioty związane z historią naszego kraju. Szczególne miejsce w jego zbiorach zajmowały świeczniki, w tym wyroby warszawskich manufaktur i fabryk platerniczych z przełomu XIX i XX wieku. Piękne są to rzeczy. Oprócz świeczników został przekazany również porcelanowy kabaret, dekoracyjne naczynie, również z przełomu XIX i XX wieku, pochodzący ze śląskiej fabryki. Jak zwracano uwagę podczas uroczystości, podobne przedmioty były obecne zarówno w domach żydowskich, jak i chrześcijańskich. Ich dekoracje często nawiązywały do motywów roślinnych, zwierzęcych czy winorośli. A myślę, że po skatalogowaniu tych właśnie przekazanych przedmiotów będzie można zobaczyć je w Pińczowie, w Muzeum Regionalnym, więc zachęcamy i zapraszamy tym bardziej. No a już, jeżeli już jesteśmy przy tym, co można zobaczyć, to proszę bardzo, zaglądamy do BWA w Sandomierzu. Nad martwym skrapla się życie. To tytuł najnowszej wystawy w BWA. Swoje prace prezentuje łódzki artysta Piotr Pasiewicz. To malarstwo, fotografia, grafika oraz obiekty. Te ostatnie zwracają na siebie szczególną uwagę i są dopełnieniem abstrakcyjnych obrazów, a obiekty przypominają rzeźby, są zrobione z gipsu i pomalowane emalią. Wystawę będzie można oglądać do 18 października.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: A z dzisiejszą historią kryminalną wybieramy się do Pińczowa. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu z samego rana. Na jednej z ulic miasta dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów. Na miejsce został skierowany patrol policji. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie, kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. Sytuacja była dynamiczna. Ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila. W trakcie interwencji ustalono również, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych samochodów. Właściciel pojazdu oszacował straty na blisko 2000 zł. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany i spędził jakiś czas w policyjnym areszcie. Po jego wytrzeźwieniu policjanci szczegółowo wyjaśnili okoliczności zdarzenia i zakres wyrządzonych szkód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. I tą wiadomością kryminalną kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tej godzinie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Pustuła. Cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach. I nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień, czy też przyszły miesiąc. A więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
16: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery. Trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.
16: Wtorek.
18: Świętokrzyskie szpitale czekają na pieniądze z NFZ. Chodzi o ponad 130 milionów złotych za nadwykonania. Fundusz zapewnia, że na bieżąco rozlicza świadczenie na podstawie umów i do wysokości kwot w nich określonych, a wartość miesięcznej transzy to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
7: Nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
18: Teraz średnia w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
16: Środa.
18: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowę na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni w regionie świętokrzyskim. Jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
16: Czwartek.
18: Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 milionów 600 tysięcy złotych jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin i zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Rykoszynie. W Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy centrum tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych.
16: Piątek.
18: Na świętokrzyskie pola, łąki i lasy z samolotów są zrzucane szczepionki dla lisów. To jesienna akcja przeciwko wściekliźnie. Potrwa do środy, mówi Jaromir Kobos ze świętokrzyskiego Inspektoratu Weterynarii.
20: Ona polega po prostu na zrzucie szczepionki, takich przynęt, to są takie w formie takich kosteczek, z samolotów na pola, łąki i lasy, tam gdzie przebywają, tam gdzie żyją lisy wolnożyjące.
18: Jest apel, by szczepionek nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. Jest też apel o ostrożność w lesie, bo mamy jesień i szybko zapada zmrok. Dlatego policjanci apelują, by mieć przy sobie naładowany telefon i latarkę. Jak bardzo jest to ważne, przekonała się 75-latka, która zgubiła się podczas grzybobrania w gminie Łączna. Świętokrzyskie służby szukały jej 2 dni. Na szczęście została odnaleziona i przekazana pod opiekę. A skoro mówiliśmy o grzybach, to warto przypomnieć o zbliżających się pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień, w sobotę.
17: A propos grzybobrania, ale najpierw ważna informacja, przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk. I teraz, a propos grzybobrania, to do tematu grzybów i bezpiecznego zachowania w lesie, również na tych przyszłotygodniowych zawodach jędrzejowskich, czyli pierwszych mistrzostwach grzybiarzy i zbieraczy, będziemy sobie mówić już za kilka chwil. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy przenieśli się i przypomnieli sobie wydarzenia z minionego piątku. Wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej konferencji mowa była m.in. o naszym bezpieczeństwie. A cóż, to mi tutaj za dźwięki się włączyły jakieś. W związku z tym my także do tego apelu dotyczącego bezpieczeństwa się przyłączamy. O zasadach ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia, sposobach alarmowania oraz miejscach schronienia właśnie rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody Józefa Bryka. To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców zagadnienia, ściśle związane z obowiązującą uchwałą o ochronie ludności i obronie cywilnej. No to ja znikam z anteny. Na antenie pojawia się najpierw wojewoda Józef Bryk, a następnie kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa powie gość tego właśnie briefingu prasowego z Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego.
1: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzonej równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czy w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności od dolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe i jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy, miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, muszą być wprowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe, dotyczące pewnej sytuacji. Zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia. Dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz, natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu, wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni Państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi Państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
21: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć i tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obiekt bezpieczny, należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, no to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim o jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, leka, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no, ale też pamiętać o dokumentach.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: To ja zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego porannego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje. Najpierw sportem się zajmiemy.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
17: Sztuki walki podczas IBK World Cup, który odbył się od 18 do 19 września w Budapeszcie, rywalizowali zawodnicy z 25 krajów. Reprezentacja Polski wywalczyła drugie miejsce drużynowo, a swój udział w tym sukcesie mieli również zawodnicy kieleckiego klubu karate Kyokushin Hikara. W zawodach występowali reprezentanci Hikary: Oskar Białek, Oskar Starek, Maksymilian Moskal oraz Damian Białek. Zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, charakter i sportową determinację w rywalizacji na międzynarodowej arenie. Z Budapesztu zawodnicy Hikary wrócili z 4 pucharami. Oskar Białek wywalczył drugie miejsce, natomiast Oskar Sarek, Maksymilian Moskal i Damian Białek stanęli na 3 stopniu podium. Ich wyniki przyczyniły się do wysokiej pozycji Polski w klasyfikacji drużynowej. Dla Hikary Puchar Świata w Budapeszcie był kolejnym ważnym krokiem i powodem do dumy. Sukces Polski i medale zawodników pokazują, że ciężka praca i systematyczność przynosi efekty również na międzynarodowej arenie. Wracamy do minionego poniedziałku, czyli trzeciej kolejki Lotto Superligi. Wtedy właśnie piłkarze ręczni Industrii Kielce pewnie pokonali MMTS Kwidzyn. Mecz zakończył się wynikiem 39-22. Do przerwy było 19-14. Najwięcej bramek dla naszych zdobył Piotr Jarosiewicz w kadrze meczowej. Oprócz kontuzjowanych już od dłuższego czasu Szymona Sićki, Michała Olejniczaka, Arkadiusza Moryty i czarnogórca Milarda Bakicia. Zabrakło również bramkarza Adama Morawskiego z powodu drobnej niedyspozycji. Dzięki temu debiut w Lotto Superlidze zaliczył 19-letni Kacper Kaleta, który wyszedł na ostatnie 8 minut. Przewaga Industrii absolutnie nie podlegała dyskusji, chociaż po pierwszym kwadransie był remis 9-9, ale od tego momentu mistrzowie Polski cały czas powiększali swoją przewagę, szczególnie początkowo. Początek drugiej połowy był imponujący, bo przez pierwsze 20 minut MMTS zdobył zaledwie 4 bramki, a nasi 15. Ostatecznie Industria wygrała 39-22. Gratulujemy bardzo, bardzo mocno. A kolejnym rywalem naszych na ligowym podwórku jest Ostrowia Ostrów Wielkopolski. To teraz trochę postrzelamy. No dobrze, nie my, sportowcy będą strzelać, a dokładnie to ustrzelili dwa medale. Mowa o zawodnikach Stelli Kielce podczas rozegranego w Chorzowie finału Pucharu Polski w łukach klasycznych i bloczkowych. Złoto w klasyku zdobył Mikołaj Walczyk, który w finale pokonał Rafała Wojtkowiaka z GLKS-u Unii Pielgrzymka 6-5. Na najniższym stopniu podium w łukach bloczkowych stanęła Joanna Rząsa-Leniart, która w pojedynku o brąz wygrała z Magdaleną Zygmunciak z MKU Strzały Warszawa. W finale Pucharu Polski wystartowało troje zawodników w kieleckiej Stelli. Oprócz dwójki medalistów w ósemce najlepszych uczników znalazła się również Anna Łęcka-Dobrowolska, która w pierwszej rundzie w łuku bloczkowym trafiła na swoją klubową koleżankę Joannę Rząsę-Leniart, z którą przegrała pojedynek 131-139. A teraz przenosimy się do Włoszczowy, dlatego że kibice siatkówki we Włoszczowie po raz pierwszy w historii miasta mieli okazję obejrzeć na żywo drużyny z Tauron Ligi. Na sparing w nowej hali Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego umówiły się Aluron CMC Warta Zawiercie i Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Aktualni mistrzowie Polski, zespół z Zawiercia, wygrał ten mecz kontrolny 3-1.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
17: A zaczniemy sobie od niezwykłych niezwykłości. Oczywiście wprost z regionu świętokrzyskiego, bo przecież nasz region pełen jest tajemnic, pełen jest legend, pełen jest opowieści i chyba nie ma miejscowości, w której jakaś legenda nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście prym wiedzie w tym okolice Świętego Krzyża, bądź też Nowa Słupia, bądź też Bieliny, bądź też Łysica. No ale są również inne miejscowości, które mogą legendami się pochwalić. I wyobraźcie sobie niezwykłą wystawę, przenoszącą nas w świat lokalnych legend, tajemniczych stworzeń i niezwykłych historii. Bestiariusz Buski właśnie powstaje w Busku Zdroju. To artystyczna opowieść inspirowana legendami związanymi z miastem i jego okolicami. Punktem wyjścia dla artysty stały się legendy buskie Franciszka Rusaka, regionalisty, historyka, etnografa, pisarza i miłośnika Buska Zdroju. Na 12 planszach możemy zobaczyć różne prace i oczywiście są to prace nawiązujące do tych buskich legend i buskich wierzeń. Jak podkreśla Dorota Górczyńska-Bacik, specjalista do spraw edukacji artystycznej w Buskiej Galerii Sztuka Villa Polonia, nie jest to dosłowne zilustrowanie legend. Artyści sięgają do ich świata i tworzą własną, współczesną interpretację. Tworzą współczesny wizerunek bohaterów i motywów obecnych w buskich legendach. Wśród nich, między innymi, znajduje się Szczudlarz, utopiec ze stawu niemieckiego, Nurek, a także postacie i motywy związane z zimnymi wodami, Byczą Górą czy Kwiatkową Górą. Jedna z najbardziej niezwykłych opowieści dotyczy właśnie Nurka, bo według legendy był to ogromny stwór przypominający wielkiego jaszczura. Miał mieszkać w podziemnych tunelach i wychodzić na powierzchnię tylko po to, by zdobyć pożywienie. Najbardziej upodobał sobie owce i cielęta. Mieszkańcy długo nie potrafili sobie z nim poradzić. Nurek był niezwykle czujny i kiedy tylko słyszał zbliżających się ludzi, uciekał i znikał w grzęzawisku. W końcu o pomoc poproszono rycerza, Dzierżka. Ten zdołał zranić potwora z kuszy, ale Nurek uciekł i schował się w błocie. Nurka i inne istoty z lokalnych legend można obejrzeć od 27 września. Wernisaż w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia. Nie zabraknie również dobrej muzyki, a wystawę będzie można oglądać do 27 października. I to tyle ode mnie na tę chwilę. Michał Pustuła, do usłyszenia.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzysku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Reklama.
14: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
15: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiarę ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
16: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
15: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshain.
17: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
15: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku danych. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8:00. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata, a taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Tarosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
20: Reklama.
21: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy.
15: Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. Jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Reklama.
10: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
11: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
12: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
11: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
13: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
14: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
13: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
15: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
13: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
11: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
1: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrorystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
15: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
13: GWM. Go with more.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
19: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3 opcji.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu. Reklama.
1: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
2: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
3: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
3: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
5: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
3: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
2: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
6: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
2: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczynie. Radio Złote Przeboje. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

tu Radio Złote Przeboje, 10:30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach! Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy, bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hale Notes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
12: Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
13: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
14: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
13: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
15: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
13: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis, na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
16: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
17: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest to poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
14: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
18: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
13: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda na weekend.
12: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
19: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech. Radio Złote Przeboje. No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11.
20: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który razem ze swym przyjacielem, muzykiem Shagim, spotkał się ostatnio z rodzinami i dzieciakami w jednej z londyńskich bibliotek. Wspierał taką inicjatywę Dolly Parton, która za życia brała udział w różnych akcjach dotyczących czytelnictwa. Jedna z loterii zorganizowana przez fundację Dolly Parton zebrała właśnie 5 milionów funtów, które przeznaczy na książki dla dzieciaków w całym Londynie. No piękna akcja, oby dzieci te książki potem czytały, prawda? W Singapurze zresztą państwo uruchomiło właśnie ogólnokrajowy program płacenia obywatelom za czytanie książek. Nieźle, żeby za przyjemności płacić. A co Erasure?

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
13: GWM. Go with more.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
16: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

W Radiu Złote Przeboje wprost z Australii Kylie Minogue. Niedługo im tam lata będziemy w Australii zazdrościć. A Kylie Minogue cały czas wygląda bardzo młodo i naturalnie. Albo ma dobry krem na twarz, albo dobre geny. 58-latka cały czas zresztą teraz koncertuje. Jedyne, czego żałuje w życiu, to jak mówi, że nie ma dzieci. Kiedyś się o nie starała, ale choroba nowotworowa sprawiła, że musiała mocno zająć się sobą i walką z rakiem. A teraz jest singielką. No to teraz singiel Sandry, która akurat jest mamą bliźniaków. In the heat of the night.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
13: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
15: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
16: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
15: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
17: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
15: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
18: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
19: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
15: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
14: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
20: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
14: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizą socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, no to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste w
2: takim życiu.
1: Nie jest to proste,
2: to jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. To jest, teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm. No
2: ale,
1: wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach. I nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mm-hmm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mm-hmm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession. Obsession.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz. No.
0: Czyli już mamy pierwszy. Introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski. Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
2: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
1: Bus. Zespołowy.
2: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
1: Ale co sobie pojeździłeś, to
2: oczywiście.
1: Twoje, prawda?
2: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
1: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym?
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 km, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
0: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
3: GWM. Go with more.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: innym. To nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie. Że samochód jedzie sam w zasadzie, tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No, to oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, tak. Widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło, no, na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

0: Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
8: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
9: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
8: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
7: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
10: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
7: Gala zaczyna się o 19:30.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Pogoda.
7: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające, przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby. Nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
12: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
14: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
13: O kotach. Mhm. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
14: 3.
13: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
14: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
13: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski...
14: I jego wiewiórki.
13: I jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
14: Tak jest.
13: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Nie wiem dlaczego. Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, a i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam tę melodię. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddychać.
2: Oddech, jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Corrs, The Right Time.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona. Dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Płucisz, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie. I dwa miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, byli we dwóch tylko. Mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co z resztą, nie? A on mówi, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę albo klawiszowca też. No to ja akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej, będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie?
2: Świetnie, pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski. Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
1: bardziej
0: innego?
1: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
0: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie. Tak myślałam.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. Egzotyczne-zwierzęta.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Gdzie 6-7 rano ja jestem już na nogach.
1: Jak ptaszyska się tam kłócą i ze śpiewają.
2: Tak, śpiewają sobie na mnie. Budzą jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz, na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczyć na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
3: Raz, dwa, trzy!

0: Radziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się, tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna. Wiesz.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście. Radio Złote
2: Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
10: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
12: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
11: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
13: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
11: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.

3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony Złoty Przebój cnego na 3 różne fragmenty. No a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki Złoty Przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza. Prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Sprawę do lewego Kaja i Goran Bregowicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: te przeboje. Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Relaksuję was z takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15.30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejne 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju. Brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
23: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
22: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
24: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Reklama.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

0: Ich pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hedges w Radiu Złote Przeboje, a do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk.

0: nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
14: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
16: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
17: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
16: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
14: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji, Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Reklama.

Ta artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamos 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. No, a wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie.

0: życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: $3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wyciek danych z NLMedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
13: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
14: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
13: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
15: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
13: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
12: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
16: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
12: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Pogoda.
11: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
18: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek, Always the Sun i The Stranglers.

Do dziś nienawidzi sławy i ucieka od niej w domowe zacisze. To Dido w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z Wiedeńskiego Konserwatorium Muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Falco!

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17.30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry,
2: dzień
0: Romanie.
2: Dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy weekend.
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesu w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam. Przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne

0: 477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
2: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
4: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
3: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
5: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
6: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
5: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
3: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
4: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
3: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro powinno być w miarę pogodnie. Nie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18.
8: Dzień dobry wieczór. W zasadzie, bo minęła godzina 18. Mariusz Estelmaszczyk jestem, jak co tydzień w sobotę. Czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z In Excess, czy też Nick Cave. No i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchens został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is a Part.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Reklama.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Garrett nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

To sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Garrett stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4409.

Zapłynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Modern Talking.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littlemore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

Już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work, lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli nie sobie dawać rady grający w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over. W Stanach Zjednoczonych piosenka dość szybko zdobyła popularność i ostatecznie dotarła do drugiego miejsca Billboard Hot 100. W Kanadzie też była wysoko, w Wielkiej Brytanii również, ale dopiero potem, po tych sukcesach na świecie, doceniono ją również w Australii i Nowej Zelandii. To słuchamy już teraz zespołu Crowded House.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Fustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef Bryk wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnym

0: Tych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach. I nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień, czy też przyszły miesiąc, a więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery. Trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.
1: Wtorek.
2: Świętokrzyskie szpitale czekają na pieniądze z NFZ. Chodzi o ponad 130 milionów złotych za nadwykonania. Fundusz zapewnia, że na bieżąco rozlicza świadczenie na podstawie umów i do wysokości kwot w nich określonych, a wartość miesięcznej transzy to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
3: Nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
2: Teraz średnio w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
1: Środa.
2: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowę na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni i w regionie świętokrzyskim jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
1: Czwartek.
2: Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 600 tysięcy złotych jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin i zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Rykoszynie. W Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy centrum tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych.
1: Piątek.
2: Na świętokrzyskie pola, łąki i lasy z samolotów są zrzucane szczepionki dla lisów. To jesienna akcja przeciwko wściekliźnie. Potrwa do środy, mówi Jaromir Kobos ze świętokrzyskiego inspektoratu weterynarii.
5: Ona polega po prostu na zrzucie szczepionki, takich przynęt, to są takie w formie takich kosteczek, z samolotów na pola, łąki, lasy, tam gdzie przebywają, tam gdzie żyją lisy wolnożyjące.
2: Jest apel, by szczepionek nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. Jest też apel o ostrożność w lesie, bo mamy jesień i szybko zapada zmrok. Dlatego policjanci apelują, by mieć przy sobie naładowany telefon i latarkę. Jak bardzo jest to ważne, przekonała się 75-latka, która zgubiła się podczas grzybobrania w gminie Łączna. Świętokrzyskie służby szukały jej 2 dni. Na szczęście została odnaleziona i przekazana pod opiekę. A skoro mówiliśmy o grzybach, to warto przypomnieć o zbliżających się pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień, w sobotę.
0: A propos grzybobrania, ale najpierw ważna informacja, przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk. I teraz, a propos grzybobrania, to do tematu grzybów i bezpiecznego zachowania w lesie, również na tych przyszłotygodniowych zawodach jędrzejowskich, czyli pierwszych mistrzostwach grzybiarzy i zbieraczy, będziemy sobie mówić już za kilka chwil. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy przenieśli się i przypomnieli sobie wydarzenia z minionego piątku. Wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej konferencji mowa była między innymi o naszym bezpieczeństwie. A cóż, to mi tutaj za dźwięki się włączyły jakieś. W związku z tym my także do tego apelu dotyczącego bezpieczeństwa się przyłączamy. O zasadach ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia, sposobach alarmowania oraz miejscach schronienia właśnie rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody Józefa Bryka. To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców zagadnienia, ściśle związane z obowiązującą uchwałą o ochronie ludności i obronie cywilnej. No to ja znikam z anteny. Na antenie pojawia się najpierw wojewoda Józef Bryk, a następnie kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa powie gość tego właśnie briefingu prasowego z Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego.
6: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czy w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności oddolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe. I jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy, miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, muszą być wprowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe, dotyczące pewnej sytuacji. W sytuacji zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia, dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz, natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu, wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę, i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni Państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy, i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi Państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj, jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez Państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć, i tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obiekt bezpieczny, należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, no to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim o jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, lekach, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no, ale też pamiętać o dokumentach.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Pieniądzach. Dobrze też jest sobie przygotować na pendrive'ie czy na jakimś nośniku pamięci swoje takie najważniejsze dokumenty, czy to akt urodzenia, jakieś akty własności, akt ślubu, żeby te takie najważniejsze dokumenty, które nas dotyczą, żeby one były też zdigitalizowane i żeby były możliwe jak najszybciej zabrać. Wspomnę jeszcze, że dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach taką instrukcję reagowania na wypadek zagrożenia nalotem powietrznym. To jest, dopiero dokument się ukazał, to jest takie uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, który został wydany przez MSWiA i tam też jest wskazane właśnie, jak postępować, jak się przygotować, gdzie się ukryć na wypadek właśnie zagrożenia nalotem powietrznym.
0: To my w dalszym ciągu pozostaniemy po wizycie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w tematyce naszego bezpieczeństwa, ale z nieco innej perspektywy o tym sobie powiemy, dlatego że Policja Świętokrzyska wraz z grupą seniorów nakręciła specjalny spot dotyczący naszego bezpieczeństwa podczas na przykład zagubienia się w lesie. O czym należy pamiętać? Co ze sobą zabrać? Jak się zachować? O tym już teraz na antenie.
1: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
8: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
9: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
10: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
11: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
12: Wkładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
13: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
14: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
0: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinni sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112. Opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
15: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się!
16: Jeśli się zgubisz, nie panikuj.
8: zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
15: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
8: I właśnie, tak to się robi.
15: Dziękuję bardzo.
8: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
15: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
0: No lepiej zgubić grzyba niż siebie, to zdecydowanie, albo lepiej nawet go nie znajdować niż siebie zgubić. Gratulujemy seniorom, gratulujemy pomysłu, gratulujemy wykonania i oczywiście niech się niesie w świat to wszystko, co przygotowali. My natomiast niesiemy w świat kolejne informacje. Tym razem odwiedzamy w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a opowiemy sobie między innymi o nowiutkim, wyremontowanym, budowanym oddziale żłobka w Jędrzejowie, a oprócz tego także powiemy o kolei. Ale wszystko po kolei.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: Odwiedzamy ratusz w Jędrzejowie. Z nami burmistrz Marcin Piszczek. Witam na antenie, panie burmistrzu.
16: Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
16: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku, i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a to finansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie, bo celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piaska. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam w tej chwili 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
0: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
16: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie, z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów służył. Więc wszystkiego dobrego dla malutki.
0: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
16: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spotkuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennym. Rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w tle, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dokładnie samemu, nie z półproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, to potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność samemu w żłobku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości i uśmiechu.
0: No i życzymy tego uśmiechu i radości i pięknych wspomnień, chociaż takie maluchy pewnie no, na długo w swoich pamięciach nie zanotują poszczególnych sytuacji, ale na pewno emocje, które są w nich, będą jak najlepsze. Ja przyznam się szczerze, że trochę im zazdroszczę tego nowego miejsca, no i przede wszystkim tych posiłków, o których pan wspomniał, ale chciałbym, żebyśmy również dziś porozmawiali o kolejnym bardzo, bardzo ważnym temacie. Zostawmy już najmłodszych i zajmijmy się nieco starszymi, bo to właśnie zwykle dorośli podróżują i używają do podróży kolei, a okazuje się, że Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
16: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację stalnego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale...
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Skończyliśmy rozmowę z burmistrzem Marcinem Piszczkiem na wymownym ale, a więc od tego ale również rozpoczniemy.
16: Ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no słusznie, kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skroniec. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK. I powiem szczerze, my troszeczkę uwierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich dwóch latach wzbogaciliśmy się o dwa nowe dworce kolejowe w Podchojnach i w Nikowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo labilna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy znikają i pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo, w tym to wszystko jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
0: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
16: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej dwóch najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczymy dwa lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję Sadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2029 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, z perspektywy mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez KZL.
0: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: sztuki walki podczas IBK World Cup, który odbył się od 18 do 19 września w Budapeszcie. Rywalizowali zawodnicy z 25 krajów. Reprezentacja Polski wywalczyła drugie miejsce drużynowo, a swój udział w tym sukcesie mieli również zawodnicy kieleckiego klubu karate Kyokushin Hikara. W zawodach występowali reprezentanci Hikary: Oskar Białek, Oskar Starek, Maksymilian Moskal oraz Damian Białek. Zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, charakter i sportową determinację w rywalizacji na międzynarodowej arenie. Z Budapesztu zawodnicy Hikary wrócili z 4 pucharami. Oskar Białek wywalczył drugie miejsce, natomiast Oskar Starek, Maksymilian Moskal i Damian Białek stanęli na 3 stopniu podium. Ich wyniki przyczyniły się do wysokiej pozycji Polski w klasyfikacji drużynowej. Dla Hikary Puchar Świata w Budapeszcie był kolejnym ważnym krokiem i powodem do dumy. Sukces Polski i medale zawodników pokazują, że ciężka praca i systematyczność przynosi efekty również na międzynarodowej arenie. Wracamy do minionego poniedziałku, czyli trzeciej kolejki Lotto Superligi. Wtedy właśnie piłkarze ręczni Industrii Kielce pewnie pokonali MMTS Kwidzyn. Mecz zakończył się wynikiem 39-22. Do przerwy było 19-14. Najwięcej bramek dla naszych zdobył Piotr Jarosiewicz w kadrze meczowej. Oprócz kontuzjowanych już od dłuższego czasu Szymona Sićki, Michała Olejniczaka, Arkadiusza Moryty i czarnogórca Milarda Bakicia. Zabrakło również bramkarza Adama Morawskiego z powodu drobnej niedyspozycji. Dzięki temu debiut w Lotto Superlidze zaliczył 19-letni Kacper Kaleta, który wyszedł na ostatnie 8 minut. Przewaga Industrii absolutnie nie podlegała dyskusji, chociaż po pierwszym kwadransie był remis 9-9, ale od tego momentu mistrzowie Polski cały czas powiększali swoją przewagę, szczególnie początkowo. Początek drugiej połowy był imponujący, bo przez pierwsze 20 minut MMTS zdobył zaledwie 4 bramki, a nasi 15. Ostatecznie Industria wygrała 39-22. Gratulujemy bardzo, bardzo mocno. A kolejnym rywalem naszych na ligowym podwórku jest Ostrowia Ostrów Wielkopolski. To teraz trochę postrzelamy. No dobrze, nie my. Sportowcy będą strzelać, a dokładnie to ustrzelili 2 medale. Mowa o zawodnikach Stelli Kielce podczas rozegranego w Chorzowie finału Pucharu Polski w łukach klasycznych i bloczkowych. Złoto w klasyku zdobył Mikołaj Walczyk, który w finale pokonał Rafała Wojtkowiaka z GLKS-u Unii Pielgrzymka 6-5. Na najniższym stopniu podium w łukach bloczkowych stanęła Joanna Rząsa-Leniart, która w pojedynku o brąz wygrała z Magdaleną Zygmunciak z MKU Strzały Warszawa. W finale Pucharu Polski wystartowało 3 zawodników w kieleckiej Stelli. Oprócz 2 medalistów w ósemce najlepszych łuczników znalazła się również Anna Łęcka-Dobrowolska, która w pierwszej rundzie w łuku bloczkowym trafiła na swoją klubową koleżankę Joannę Rząsę-Leniart, z którą przegrała pojedynek 131-139. A teraz przenosimy się do Włoszczowy, dlatego że kibice siatkówki we Włoszczowie po raz pierwszy w historii miasta mieli okazję obejrzeć na żywo drużyny z Tauron Ligi. Na sparing w nowej hali Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego umówiły się Aluron CMC Warta Zawiercie i Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Aktualni mistrzowie Polski, zespół z Zawiercia, wygrał ten mecz kontrolny 3-1. Gratulujemy bardzo serdecznie i przypominamy, że nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy startuje 17 października. Mistrzowskiego tytułu będzie bronić zespół Aluron CMC Warta Zawiercie, prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego. To jeszcze piłka ręczna. Dominika Więckowska zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. 28-latka, wychowanka Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego, a następnie zawodniczka Korony Handball, wystąpiła w meczu ze Słowenią, otwierającym turniej towarzyski w czeskim Chebie. Dominika Więckowska w grudniu 2019 roku przeniosła się z Korony Handball do MKS Lublin przed sezonem 2026-2027. 26 związała się z kontraktem z rumuńskim SCM Universitatea Craiova. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Marcin Kołodziejczyk nie jest już trenerem trzecioligowych piłkarzy Morawii Kopalnia Morawica. Tak poinformował w minionym tygodniu klub w specjalnym komunikacie. Mogliśmy przeczytać, że władze klubu dziękują za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz warsztat trenerski. Marcin Kołodziejczyk został trenerem Morawii przed tym sezonem. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 spotkania, 7 przegrał. Po 9 kolejkach drużyna z Morawicy zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli Beltic trzeciej ligi ze stratą 2 punktów do bezpiecznej lokaty.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
0: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż 3. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie, połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze 2 miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. I jest jeszcze jedno miejsce, na które możemy głosować w kategorii Cudów Polski 26, ale o tym za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Cuda, panie, cuda, cuda 2026 trwa, jak wiecie, o tym mówiliśmy przed momentem, głosowanie na Cuda Polski 2026. Omówiliśmy 2 miejsca z naszego regionu, na które można głosować, no ale jest jeszcze jedno miejsce, chyba najbliższe naszym sercom. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum, Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
17: Witam bardzo serdecznie.
0: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
17: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz stałych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa świetnie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli piąt i o godzinie 16, godzinie 17, dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że dupę. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach mini pracownia, czyli dla 3-4-latków, mini pracownia dla 5- i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta-malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory, tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
17: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest te grupy to są we wszystkich możliwych grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
0: To ja zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z pełnym wachlarzem możliwości zajęć, jakie oferuje Jędrzejowskie Centrum Kultury. Moim i Waszym gościem był Sebastian Sipa, a jeżeli jesteśmy przy instytucjach kultury, no to proszę bardzo.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Wyobraźcie sobie 5000 fotografii. No i właśnie, jeżeli już macie w głowach taką liczbę zdjęć, to właśnie 5000 fotografii z dawnych Kielc trafiło do sieci. Projekt Muzeum Historii Kielc tak właśnie się nazywa. Ponad pół wieku historii Kielc i regionu w zasięgu jednego kliknięcia. Muzeum Historii zakończyło projekt digitalizacji unikatowych fotografii i negatywów. Na swojej stronie internetowej udostępniło bezpłatnie aż 5000 unikalnych zdjęć. Od XIX-wiecznych portretów na kartonikach, poprzez sceny z życia dawnej kieleckiej wsi, aż po kadry mistrzów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Serwis jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. A prace nad projektem Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc ruszyły pełną parą 2 lata temu, czyli w roku 2024. W ramach programu Kultura Cyfrowa kielecka placówka nie tylko wyposażyła własną profesjonalną pracownię w nowoczesne skanery i sprzęt fotograficzny, ale przede wszystkim ocaliła od zapomnienia i udostępniła społeczeństwu tysiące bezcennych kadrów. Cyfrowe archiwum to prawdziwy przekrój epok. Od najstarszych fotografii z drugiej połowy XIX wieku w zbiorach znalazły się ujęcia z okresu międzywojennego oraz okresu PRL-u autorstwa m.in. Stanisława Lipki, Janusza Lewickiego czy Ryszarda Jakubowskiego. Wśród tysięcy zdigitalizowanych ujęć muzealnicy natrafili na prawdziwe perełki. Jedną z nich jest spuścizna fotografa amatora, który z niezwykłą pasją rejestrował życie codzienne regionu. Jak zapowiada muzeum, z tą niezwykłą postacią mieszkańcy będą mogli zapoznać się już wkrótce, bo 23 października w siedzibie Muzeum Historii Kielc zostanie otwarta wystawa poświęcona losom rodziny Henryka Rotmana Kadery oraz jego fotograficznej pasji. Wracając jednak do projektu, to twórcom zależało, by kieleckie dziedzictwo było otwarte dla wszystkich odbiorców bez barier i z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku przygotowano specjalne audiodeskrypcje. Nowo otwarta baza nie zamyka prac muzealników. Dzięki stworzonej od podstaw pracowni i przeszkoleniu zespołu, m.in. w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Historii Kielc planuje sukcesywnie digitalizować kolejne zbiory, w tym pamiątki i albumy, stale przekazywane placówce przez mieszkańców Kielc. A gdzie obejrzeć zdjęcia? Zbiory dostępne są bezpośrednio przez główną witrynę muzeum. Wystarczy wybrać zakładkę Zbiory fotografii w prawym górnym rogu strony. Projekt Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu ministra kultury i dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Pomocy Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz dotacji Urzędu Miasta Kielce. A my zaglądamy dzisiaj również do Centrum Kultury w Jędrzejowie i o kilku wydarzeniach, ważnych wydarzeniach sobie powiemy. Zaczniemy od tego wydarzenia dotyczącego naszego zdrowia. Łączy nas kobiecość. Mowa będzie o 15. edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Otóż bezpłatne badania mammograficzne przeznaczone dla pań w wieku od 45 do 74 lat należy wykonywać raz na 2 lata. I w związku z tym taka możliwość będzie właśnie przy Centrum Kultury w Jędrzejowie. Już 16 października mammobus stanie od godziny 9. A my przypominamy, że właśnie w ten piątek ten mammobus w ramach akcji Łączy Nas Kobiecość zawita i to już 15. edycja ogólnopolskiej akcji, więc raczej chyba nie trzeba nikogo długo przekonywać i mówić, o co chodzi. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla pań w wieku od 45 do 74 lat, które nie robiły mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Na badania są zapisy. Szczegóły znaleźć możecie na stronie internetowej centrum. Natomiast jeżeli chcielibyście telefonicznie jakieś informacje uzyskać, bardzo proszę. 42 254 60 6417. Więcej szczegółów znajdziecie także na stronie internetowej salve.pl i tam możecie dowiedzieć się wszystkich informacji. A za samo wykonanie badania organizatorzy przygotowali drobny upominek dla pań, więc jest to kolejny powód do tego, żeby tam właśnie się zjawić. A do was, moi drodzy i kochani słuchacze, mam prośbę. Jeżeli słuchają nas teraz panie, to bardzo proszę na badanie wybrać się koniecznie. Jeżeli słuchają nas panowie, to proszę przekazać swoim paniom, że takie badanie w Jędrzejowie będzie wykonywane. No i oczywiście nie zapomnijcie dać znać znajomym, mamom, ciotkom, sąsiadkom. To kilka minut, które naprawdę mogą się przydać.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: W miniony poniedziałek, krótko przed godziną 16, do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące ujęcia nietrzeźwego kierującego w miejscowości Radwan. Na podstawie poczynionych na miejscu ustaleń okazało się, że przejeżdżający przez tę miejscowość w swoim wolnym czasie funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie zauważył znajdujący się w przydrożnym rowie pojazd.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Fustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach i nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień czy też przyszły miesiąc, a więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery, trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.
0: Wtorek.
2: Świętokrzyskie szpitale czekają na pieniądze z NFZ. Chodzi o ponad 130 milionów złotych za nadwykonania. Fundusz zapewnia, że na bieżąco rozlicza świadczenie na podstawie umów i do wysokości kwot w nich określonych, a wartość miesięcznej transzy to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
3: Nie brakuje paliwa, ale jego

0: Cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
1: Teraz średnio w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
2: Środa.
1: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowy na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni i w regionie świętokrzyskim jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
2: Czwartek.
1: Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 600 tysięcy złotych jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin. I zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Rykoszynie, w Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy centrum tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych.
2: Piątek.
1: Na świętokrzyskie pola, łąki i lasy z samolotów są zrzucane szczepionki dla lisów. To jesienna akcja przeciwko wściekliźnie. Potrwa do środy, mówi Jaromir Kobos ze Świętokrzyskiego Inspektoratu Weterynarii.
4: Ona polega po prostu na zrzucie szczepionki, takich przynęt, to są takie w formie takich kosteczek, samolotów na pola, łąki, lasy, tam gdzie przebywają, tam gdzie żyją lisy wolnożyjące.
1: Jest apel, by szczepionek nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. Jest też apel o ostrożność w lesie, bo mamy jesień i szybko zapada zmrok. Dlatego policjanci apelują, by mieć przy sobie naładowany telefon i latarkę. Jak bardzo jest to ważne, przekonała się 75-latka, która zgubiła się podczas grzybobrania w gminie Łączna. Świętokrzyskie służby szukały jej 2 dni. Na szczęście została odnaleziona i przekazana pod opiekę. A skoro mówiliśmy o grzybach, to warto przypomnieć o zbliżających się pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień, w sobotę.
5: A propos grzybobrania, ale najpierw ważna informacja, przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk. I teraz a propos grzybobrania, to do tematu grzybów i bezpiecznego zachowania w lesie. Również na tych przyszłotygodniowych zawodach jędrzejowskich, czyli pierwszych mistrzostwach grzybiarzy i zbieraczy, będziemy sobie mówić już za kilka chwil. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy przenieśli się i przypomnieli sobie wydarzenia z minionego piątku. Wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej konferencji mowa była między innymi o naszym bezpieczeństwie. A cóż, to mi tutaj za dźwięki się włączyły jakieś. W związku z tym my także do tego apelu dotyczącego bezpieczeństwa się przyłączamy. O zasadach ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia, sposobach alarmowania oraz miejscach schronienia właśnie rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody Józefa Bryka. To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców zagadnienia, ściśle związane z obowiązującą uchwałą o ochronie ludności i obronie cywilnej. No to ja znikam z anteny. Na antenie pojawia się najpierw wojewoda Józef Bryk, a następnie kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa powie gość tego właśnie briefingu prasowego z Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego.
6: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w 4 w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czyli w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności od dolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe i jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy miały być zastrzeżone, ale nie są, czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, możemy być wprowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe dotyczące pewnej sytuacji. Zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia. Dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz. Natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
7: Witam państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć i tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obieg bezpieczny. Należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, no to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim o jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, lekach, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no, ale też pamiętać o dokumentach.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Pieniądzach. Dobrze też jest sobie przygotować na pendrive'ie czy na jakimś nośniku pamięci swoje takie najważniejsze dokumenty, czy to akt urodzenia, jakieś akty własności, akt ślubu, żeby te takie najważniejsze dokumenty, które nas dotyczą, żeby one były też zdigitalizowane i żeby były możliwe jak najszybciej zabrać. Wspomnę jeszcze, że dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach taką instrukcję reagowania na wypadek zagrożenia nalotem powietrznym. To jest, dopiero dokument się ukazał, to jest takie uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, który został wydany przez MSWiA i tam też jest wskazane właśnie, jak postępować, jak się przygotować, gdzie się ukryć na wypadek właśnie zagrożenia nalotem powietrznym.
5: To my w dalszym ciągu pozostaniemy po wizycie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w tematyce naszego bezpieczeństwa, ale z nieco innej perspektywy o tym sobie powiemy, dlatego że Policja Świętokrzyska wraz z grupą seniorów nakręciła specjalny spot dotyczący naszego bezpieczeństwa podczas na przykład zagubienia się w lesie. O czym należy pamiętać? Co ze sobą zabrać? Jak się zachować? O tym już teraz na antenie.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
8: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
9: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
10: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
11: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
12: Kładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
13: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
14: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
5: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinny powinni sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112. Opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
15: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
16: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
15: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
16: I właśnie, tak to się robi.
15: Dziękuję bardzo.
16: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
15: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
5: No lepiej zgubić grzyba niż siebie, to zdecydowanie, albo lepiej nawet go nie znajdować niż siebie zgubić. Gratulujemy seniorom, gratulujemy pomysłu, gratulujemy wykonania i oczywiście niech się niesie w świat to wszystko, co przygotowali. My natomiast niesiemy w świat kolejne informacje. Tym razem odwiedzamy w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a opowiemy sobie m.in. o nowiutkim, wyremontowanym do budowanym oddziale żłobka w Jędrzejowie, a oprócz tego także powiemy o kolei. Ale wszystko po kolei.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: Odwiedzamy ratusz w Jędrzejowie. Z nami burmistrz Marcin Piszczek. Witam na antenie, panie burmistrzu.
17: Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
17: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku. I rzeczywiście projektu, który był bardzo znaczący, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie, bo temu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piaska. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam w tej chwili 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
5: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
17: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie, z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz rynek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów służył. Więc wszystkiego dobrego dla malutki.
5: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
17: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie stosuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennym i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w Kiew, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie z półproduktów, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność samemu w żłobku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości i śmiechu.
5: No i życzymy tego uśmiechu i radości i pięknych wspomnień, chociaż takie maluchy pewnie no, na długo w swoich pamięciach nie zanotują poszczególnych sytuacji, ale na pewno emocje, które są w nich, będą jak najlepsze. Ja przyznam się szczerze, że trochę im zazdroszczę tego nowego miejsca, no i przede wszystkim tych posiłków, o których pan wspomniał, ale chciałbym, żebyśmy również dziś porozmawiali o kolejnym bardzo, bardzo ważnym temacie. Zostawmy już najmłodszych i zajmijmy się nieco starszymi, bo to właśnie zwykle dorośli podróżują i używają do podróży kolei, a okazuje się, że Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
17: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale...
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Skończyliśmy rozmowę z burmistrzem Marcinem Piszczkiem na wymownym ale, a więc od tego ale również rozpoczniemy.
17: Ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne. Ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK. I powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej inne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo labilna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy gminy znikają i pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też już nie bywa, ale kolej będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejowem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo,
18: szybkość skomunikowania. Te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
5: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
18: Panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję Sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2029 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki i ze swojej strony jako gmina Jędrzejów dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez MSWE.
5: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
18: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Sportowe świętokrzyskie.
5: Sztuki walki podczas IBK World Cup, który odbył się od 18 do 19 września w Budapeszcie, rywalizowali zawodnicy z 25 krajów. Reprezentacja Polski wywalczyła 2 miejsce drużynowo, a swój udział w tym sukcesie mieli również zawodnicy kieleckiego klubu karate Kyokushin Hikara. W zawodach występowali reprezentanci Hikary: Oskar Białek, Oskar Starek, Maksymilian Moskal oraz Damian Białek. Zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, charakter i sportową determinację w rywalizacji na międzynarodowej arenie. Z Budapesztu zawodnicy Hikary wrócili z 4 pucharami. Oskar Białek wywalczył 2 miejsce, natomiast Oskar Sarek, Maksymilian Moskal i Damian Białek stanęli na 3 stopniu podium. Ich wyniki przyczyniły się do wysokiej pozycji Polski w klasyfikacji drużynowej. Dla Hikary Puchar Świata w Budapeszcie był kolejnym ważnym krokiem i powodem do dumy. Sukces Polski i medale zawodników pokazują, że ciężka praca i systematyczność przynosi efekty również na międzynarodowej arenie. Wracamy do minionego poniedziałku, czyli 3 kolejki Lotto Superligi. Wtedy właśnie piłkarze ręczni Industrii Kielce pewnie pokonali MMTS Kwidzyn. Mecz zakończył się wynikiem 39-22. Do przerwy było 19-14. Najwięcej bramek dla naszych zdobył Piotr Jarosiewicz w kadrze meczowej. Oprócz kontuzjowanych już od dłuższego czasu Szymona Sićki, Michała Olejniczaka, Arkadiusza Moryty i czarnogórca Milarda Bakicia. Zabrakło również bramkarza Adama Morawskiego z powodu drobnej niedyspozycji. Dzięki temu debiut w Lotto Superlidze zaliczył 19-letni Kacper Kaleta, który wyszedł na ostatnie 8 minut. Przewaga Industrii absolutnie nie podlegała dyskusji, chociaż po pierwszym kwadransie był remis 9-9, ale od tego momentu mistrzowie Polski cały czas powiększali swoją przewagę, szczególnie początkowo początek drugiej połowy był imponujący, bo przez pierwsze 20 minut MMTS zdobył zaledwie 4 bramki, a nasi 15. Ostatecznie Industria wygrała 39 do 22. Gratulujemy bardzo, bardzo mocno. A kolejnym rywalem naszych na ligowym podwórku jest Ostrowia Ostrów Wielkopolski. To teraz trochę postrzelamy. No dobrze, nie my, sportowcy będą strzelać, a dokładnie to ustrzelili 2 medale. Mowa o zawodnikach Stelli Kielce podczas rozegranego w Chorzowie finału Pucharu Polski w łukach klasycznych i bloczkowych. Złoto w klasyku zdobył Mikołaj Walczyk, który w finale pokonał Rafała Wojtkowiaka z GLKS-u Unii Pielgrzymka 6-5. Na najniższym stopniu podium w łukach bloczkowych stanęła Joanna Rząsa-Leniart, która w pojedynku o brąz wygrała z Magdaleną Zygmunciak z MKU Strzały Warszawa. W finale Pucharu Polski wystartowało troje zawodników w kieleckiej Stelli. Oprócz dwójki medalistów w ósemce najlepszych uczników znalazła się również Anna Łęcka-Dobrowolska, która w pierwszej rundzie w łuku bloczkowym trafiła na swoją klubową koleżankę Joannę Rząsę-Leniart, z którą przegrała pojedynek 131 do 139. A teraz przenosimy się do Włoszczowy, dlatego że kibice siatkówki we Włoszczowie po raz pierwszy w historii miasta mieli okazję obejrzeć na żywo drużyny z Tauron Ligi. Na sparing w nowej hali Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego umówiły się Aluron CMC Warta Zawiercie i Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Aktualni mistrzowie Polski, zespół z Zawiercia, wygrał ten mecz kontrolny 3-1. Gratulujemy bardzo serdecznie i przypominamy, że nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy startuje 17 października. Mistrzowskiego tytułu będzie bronić zespół Aluron CMC Warta Zawiercie, prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego. To jeszcze piłka ręczna. Dominika Więckowska zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. 28-latka, wychowanka Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego, a następnie zawodniczka Korony Handball, wystąpiła w meczu ze Słowenią, otwierającym turniej towarzyski w czeskim Chebie. Dominika Więckowska w grudniu 2019 roku przeniosła się z Korony Handball do MKS Lublin przed sezonem 2026. Związała się z kontraktem z rumuńskim SCM Uniwersytetea Krajowa. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Marcin Kołodziejczyk nie jest już trenerem trzecioligowych piłkarzy Morawi Kopalnia Morawica. Tak poinformował w minionym tygodniu klub w specjalnym komunikacie. Mogliśmy przeczytać, że władze klubu dziękują za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz warsztat trenerski. Marcin Kołodziejczyk został trenerem Morawi przed tym sezonem. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 spotkania, 7 przegrał. Po 9 kolejkach drużyna z Morawicy zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli Beltic trzeciej ligi ze stratą 2 punktów do bezpiecznej lokaty.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
5: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż 3. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie, połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. I jest jeszcze jedno miejsce, na które możemy głosować w kategorii Cudów Polski 26, ale o tym za chwilę.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Cuda, panie, cuda, cuda 2026 trwa, jak wiecie, o tym mówiliśmy przed momentem, głosowanie na Cuda Polski 2026. Omówiliśmy dwa miejsca z naszego regionu, na które można głosować, no ale jest jeszcze jedno miejsce, chyba najbliższe naszym sercom. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: Dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum, Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
19: Witam bardzo serdecznie.
5: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
19: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz stałych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa świetnie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli piątki o godzinie 16, godzinie 17, dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia praktyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach pracownia, czyli dla 3-4-latków, mini pracownia dla 5-6-latków, także plus zajęcia typowe, plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory, tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
5: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
19: Tak, tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak, bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału, te grupy to są we wszystkich możliwych grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
5: To ja zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z pełnym wachlarzem możliwości zajęć, jakie oferuje Jędrzejowskie Centrum Kultury. Moim i Waszym gościem był Sebastian Sipa, a jeżeli jesteśmy przy instytucjach kultury, no to proszę bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: Wyobraźcie sobie 5000 fotografii. No i właśnie, jeżeli już macie w głowach taką liczbę zdjęć, to właśnie 5000 fotografii z dawnych Kielc trafiło do sieci. Projekt Muzeum Historii Kielc tak właśnie się nazywa. Ponad pół wieku historii Kielc i regionu w zasięgu jednego kliknięcia. Muzeum Historii zakończyło projekt digitalizacji unikatowych fotografii i negatywów. Na swojej stronie internetowej udostępniło bezpłatnie aż 5000 unikalnych zdjęć. Od XIX-wiecznych portretów na kartonikach, poprzez sceny z życia dawnej kieleckiej wsi, aż po kadry mistrzów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Serwis jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. A prace nad projektem Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc ruszyły pełną parą 2 lata temu, czyli w roku 2024. W ramach programu Kultura Cyfrowa kielecka placówka nie tylko wyposażyła własną profesjonalną pracownię w nowoczesne skanery i sprzęt fotograficzny, ale przede wszystkim ocaliła od zapomnienia i udostępniła społeczeństwu 1000 bezcennych kadrów. Cyfrowe archiwum to prawdziwy przekrój epok. Od najstarszych fotografii z drugiej połowy XIX wieku w zbiorach znalazły się ujęcia z okresu międzywojennego oraz okresu PRL-u autorstwa m.in. Stanisława Lipki, Janusza Lewickiego czy Ryszarda Jakubowskiego. Wśród tysięcy zdigitalizowanych ujęć muzealnicy natrafili na prawdziwe perełki. Jedną z nich jest spuścizna fotografa amatora, który z niezwykłą pasją rejestrował życie codzienne regionu. Jak zapowiada muzeum, z tą niezwykłą postacią mieszkańcy będą mogli zapoznać się już wkrótce, bo 23 października w siedzibie Muzeum Historii Kielc zostanie otwarta wystawa poświęcona losom rodziny Henryka Rotmana Kadery oraz jego fotograficznej pasji. Wracając jednak do projektu, to twórcom zależało, by kieleckie dziedzictwo było otwarte dla wszystkich odbiorców bez barier i z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku przygotowano specjalne audiodeskrypcje. Nowo otwarta baza nie zamyka prac muzealników. Dzięki stworzonej od podstaw pracowni i przeszkoleniu zespołu, m.in. w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Historii Kielc planuje sukcesywnie digitalizować kolejne zbiory, w tym pamiątki i albumy, stale przekazywane placówce przez mieszkańców Kielc. A gdzie obejrzeć zdjęcia? Zbiory dostępne są bezpośrednio przez główną witrynę muzeum. Wystarczy wybrać zakładkę Zbiory fotografii w prawym górnym rogu strony. Projekt Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu ministra kultury i dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Pomocy Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz dotacji Urzędu Miasta Kielce. A my zaglądamy dzisiaj również do Centrum Kultury w Jędrzejowie i o kilku wydarzeniach, ważnych wydarzeniach sobie powiemy. Zaczniemy od tego wydarzenia dotyczącego naszego zdrowia. Łączy nas kobiecość. Mowa będzie o 15. edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Otóż bezpłatne badania mammograficzne przeznaczone dla pań w wieku od 45 do 74 lat należy wykonywać raz na 2 lata. I w związku z tym taka możliwość będzie właśnie przy Centrum Kultury w Jędrzejowie. Już 16 października mammobus stanie od godziny 9. A my przypominamy, że właśnie w ten piątek ten mammobus w ramach akcji Łączy Nas Kobiecość zawita i to już 15. edycja ogólnopolskiej akcji, więc raczej chyba nie trzeba nikogo długo przekonywać i mówić, o co chodzi. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla pań w wieku od 45 do 74 lat, które nie robiły mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Na badania są zapisy. Szczegóły znaleźć możecie na stronie internetowej centrum. Natomiast jeżeli chcielibyście telefonicznie jakieś informacje uzyskać, bardzo proszę, 42 254 64 17. Więcej szczegółów znajdziecie także na stronie internetowej salve.pl i tam możecie dowiedzieć się wszystkich informacji. A za samo wykonanie badania organizatorzy przygotowali drobny upominek dla pań, więc jest to kolejny powód do tego, żeby tam właśnie się zjawić. A do was, moi drodzy i kochani słuchacze, mam prośbę. Jeżeli słuchają nas teraz panie, to bardzo proszę na badanie wybrać się koniecznie. Jeżeli słuchają nas panowie, to proszę przekazać swoim paniom, że takie badanie w Jędrzejowie będzie wykonywane. No i oczywiście nie zapomnijcie dać znać znajomym, mamom, ciotkom, sąsiadkom. To kilka minut, które naprawdę mogą się przydać.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
5: W miniony poniedziałek, krótko przed godziną 16, do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące ujęcia nietrzeźwego kierującego w miejscowości Radwan. Na podstawie poczynionych na miejscu ustaleń okazało się, że przejeżdżający przez tę miejscowość w swoim wolnym czasie funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie zauważył znajdujący się w przydrożnym rowie pojazd. Policjant natychmiast ruszył w jego kierunku, aby sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc. Po otwarciu drzwi od strony kierowcy zastał tam mężczyznę, od którego poczuł woń alkoholu. Natychmiast zabezpieczył pojazd oraz samego kierującego. Z pomocą ruszył mu również wracający po służbie funkcjonariusz z zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Po uniemożliwieniu mężczyźnie dalszej jazdy policjanci powiadomili dyżurnego opatowskiej jednostki, który na miejsce skierował patrol. W wyniku podjętych czynności okazało się, że siedzącym za kierownicą Opla był 53-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. Został zatrzymany. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jednak nie koniec tej historii, ponieważ w pobliżu pojazdu, w zaroślach, policjanci znaleźli mężczyznę, który, jak się okazało, również podróżował Oplem. Po ustaleniu tożsamości mężczyzny wyszło na jaw, że to 49-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, poszukiwany przez tamtejszy sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Ten mężczyzna również został zatrzymany i trafił do więzienia.